gima dwaro na yudia e wodi komolora tego anu gima dwaro na yudia e okodo madana achano ra chanda na yudi wodi komolora tego